sapna ovog jutra od 9 do 10 sati. Na putu Zvornik Priboj. Mjestu Rastošnica.